0: Vous écoutez Jazzomania.
1: Isuwa bobonka bamkhonzayo. Nkulunkulu wamakhosi nesizwe sonke. Nkulunkulu wasemandulo. Konke okusebusweni bomhlaba kwadalwa nguwe.